Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

Kiedy chcę wychodzić, to mnie prosi, żebym został. A kiedy zostaję, to mi mówi, żebym wyszedł. Ogólnie to sam siebie często nie rozumiem. Ale z tobą to już problem z wyższej ligi. Ale z tobą to już problem z wyższej ligi. Ale z tobą mamy problem z wyższej ligi. Bo czasami to już problem jest po całej linii. A czasami jak jest dobrze, to już nie wiesz. Muszę uciekać wzrokiem, nie lubisz modelek, bo patrzą tak ładnie, a w sumie nieprawda. Nie podchodź.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy.
2: Agnieszka Trajanowska-Bis. Dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Zażądał przy tym, by ceny paliw na stacjach zostały obniżone do konkretnego poziomu.
3: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
2: Ustawa ma przynieść 4 miliardy złotych zysków, które rząd chce przeznaczyć na obniżki cen paliw. Minister finansów już zapowiedział, że w przyszłym tygodniu paliwa będą tańsze. Młodzi dorośli mogą już za darmo zaszczepić się przeciwko wirusowi HPV. Z programu mogą skorzystać osoby, które mają skończone 18 lat, ale nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Szczepionkę podaje się w 3 dawkach. Ministerstwo Zdrowia będzie finansować szczepienia do końca maja przyszłego roku. Lekarze przypominają, że walka z HPV to dziś jedno z ważnych wyzwań zdrowotnych na całym świecie, mówi specjalista ginekologii i położnictwa dr Maciej Jędrzejko.
4: Medyczne WHO są takie, żeby do 2050 roku eradykować wirusy HPV z powierzchni kuli ziemskiej, tak jak udało nam się usunąć wirus ospy czarnej. W związku z tym jest szeroko zakrojony program profilaktyczny na całym świecie.
2: Wirus HPV przyczynia się do chorób nowotworowych. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wystartowała na Międzynarodową Stację Kosmiczną z 4-osobową załogą na pokładzie. W misji biorą udział 2 Amerykanie, Kanadyjczyk i rosyjski kosmonauta. Astronauci spędzą na stacji około 6 miesięcy. Będą prowadzić badania potrzebne dla przyszłych lotów w daleki kosmos. Start misji był wcześniej opóźniony z powodu usterki kapsuły Dragon.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
1: Bounce! O pogodzie.
2: Dziś ciąg dalszy przyjemnej jesieni. W większości regionów będzie słonecznie i ciepło, zwłaszcza jak na początek października. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni, a trochę chłodniej tylko nad morzem i w górach. Wiatr słaby i umiarkowany, deszcz możliwy jedynie wieczorem na zachodzie Polski.

Igryska i szklane oczy w Bounce. Mamy piątek, 2 października. Daniel, dzień dobry, zapraszam do 10. Przypomnę, 2 października. Na całe szczęście to piątek, czyli ten jeden dzień w tygodniu, kiedy popołudniowe korki na mieście wywołują ulgę zamiast jakiegokolwiek narzekania. Mam nadzieję, że to będzie bardzo przyjemny piątek dla was. Muzycznie na pewno, bo to w końcu New Music Friday.

To Cascade, który po raz kolejny udowadnia branży, że w studio wcale nie potrzeba wielkich fajerwerków, ogromnych banerów, spotów i tak dalej, jeżeli tylko odpowiednio poukłada się partie wokalne, a te w tym singlu po prostu siedziały. To Cascade i Steffi Nowo, singiel Sign of Life w Bounce. Mamy 8 minut po 7 w piątek. No i widok tak bliskiego weekendu zazwyczaj skutecznie łagodzi irytację w porannych korkach. Mam nadzieję, że też tak macie. Rano jeszcze być może gdzieniegdzie skrobaliście szrony z szyb, no bo to już ten moment niestety, drugi dzień października, no ale popołudnie obiecuję powolutku gdzieś tam zdecydowanie wyższych temperatur. No i tutaj mam nadzieję, że ten optymizm świetnie zgrywa się z naszymi dzisiejszymi premierami w cyklu Nówki Sztuki. To w Bounce jeszcze w tej godzinie. No a przegląd otwierają Miu i Zalia, klasyczne można powiedzieć, jeżeli chodzi o polską scenę mainstreamową, no w zasadzie troszeczkę kultowe już, bardzo mocno ograne Dopóki się nie znudzisz, które zresztą bardzo często trafia na rotację wielu stacji w Polsce każdego dnia, dzisiaj o poranku również i u nas. Chyba jeszcze się nie znudziło.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosimy, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

To Sunfelt i Ace This, single Need That Love w Bounce. Mamy kwadrans po siódmej. No, holenderski producent ma bardzo dobrą rękę do tych wszystkich chwytliwych melodii, a do tego jeszcze islandzka wokalistka, która skutecznie pilnuje, aby całość nie brzmiała w studio zbyt naiwnie. No i bardzo proszę, mamy Need That Love. Piątkowy poranek ma w sobie tę magiczną właściwość, że nawet stanie w miejskich korkach staje się nagle całkiem znośne, tym bardziej, kiedy dzisiaj sypiemy u nas premierami, także szykujcie się jak co piątek na sporo bardzo świeżego materiału, który przetestujemy w bojowych warunkach zbliżającego się wielkimi krokami weekendu. To jest informacja, myślę, dzisiaj chyba najważniejsza. Wjeżdża kolejna dzisiejsza nówka sztuka, bo przed wami Soul Legend, single About You, który nawiązuje troszeczkę poniekąd klimatem do Sunshine, który już prezentowaliśmy dla was w Bounce dobre dwa tygodnie temu właśnie w ramach New Music Friday. Dzisiaj prezentujemy About You. Jak to gra? Bardzo przyjemnie, lekko wakacyjnie, ale przekonajcie się sami. Bo takiego luzu nam chyba dzisiaj potrzeba, prawda?

Jedno jest pewne, że na myśl o weekendzie serducho zdecydowanie bije szybciej. To Jacob A i bicie serca w Bounce. Mamy 22 minuty po siódmej. No cóż tutaj dzisiaj, drugi dzień października, New Music Friday, nówki sztuki w Bounce. Tego będzie naprawdę sporo, ale zanim jeszcze kolejne premiery, przypominam o sekcji Promopool na bounce.radio. Tutaj wchodzicie, tutaj wysyłacie swoje kawałki, ale również i kandydatury. Tak to nazwijmy. Do Bounce Department możecie śmiało wrzucić swojego seta, najlepiej z intro i z outro, abyśmy usłyszeli was w pełnej krasie. No i gotowe, pozostaje już tylko czekać na odpowiedź. Dzisiaj kolejne maile powędrują do kolejnych zainteresowanych, także bądźcie bardzo, bardzo czujni. Przypomnę, bounce.radio, sekcja Promopool. Jeżeli macie propozycję, którą chcielibyście podzielić się z innymi słuchaczami, a która do tej pory gdzieś tam bardzo głęboko w szufladzie leży i czeka na swoją kolej, być może na swojego wirala, koniecznie dajcie znać. promo@bounce.radio lub też bounce.radio, sekcja Promopool. To wszystko czeka na was właśnie pod tym adresem. A to już duet Justin Irby i Dylan McPhee, singiel Deeper. Muzycznie sięgamy więc bardzo głęboko. 23 minuty po siódmej, piątek, drugi dzień października. To informacja dzisiaj z pewnością najważniejsza, no bo weekend już za pasem.

To Hugel, Email Angel i Moving to the Sun na wokalu kultowa Alternate. To już 29 minut po siódmej. Wokół tego numeru wybuchła niedawno afera o rzekome wygenerowanie go przez sztuczną inteligencję, konkretnie Suno AI. No ale Hugel błyskawicznie przedstawił jednak twarde dowody, że ze studia, skutecznie, myślę, uciszając internetowych śledczych, rzeczywiście gdzieś tam na którejś warstwie, w którymś tam wokalnym lejerze, no było to Suno. No ale całość brzmi fenomenalnie, no i tutaj wokal Ultranate robi przede wszystkim kapitalną pracę. Hugel i Moving to the Sound Bounce. No tak na dobrą sprawę, piątkowy poranek w biurach, no to już głównie zaawansowana taktyka unikania nowych zadań przed popołudniową ewakuacją. 15, 16, 17, no którakolwiek u was godzinę dzisiaj rozpocznie ten weekend, mam nadzieję, że nadejdzie jak najszybciej. Australijski producent Lud nie bierze dzisiaj absolutnie jeńców i z pewnością wam w tym wyjściu z szybszym z pracy pomoże, a już na pewno myślami i dobrze nakręci tempo. Przed wami utwór Yamind, który gorąco polecamy do pierwszej, a może już nawet i drugiej porannej kawy. No u mnie dzisiaj pierwsza. Smacznego.

To Tami i Callum Taylor w singlu Promises w Bounce. No, Francuz to bezdyskusyjny pionier Future House'u. W swoim czasie naprawdę robił niesamowitą furorę. No i kiedy ponad dekadę temu wypuścił ten kawałek, no to basowe brzmienia na klubowej scenie zyskały zupełnie nowy, bezkompromisowy standard. Podobny case prezentuje Oliver Heldens. Oni obaj naprawdę dawali w tamtym czasie radę, zresztą dają po dziś dzień. Za 23 minuty będzie już 8. Piątkowe kalendarze w biurach powolutku będą stawały się luźniejsze. No a jedynym realnym wyzwaniem na dzisiaj pozostaje symulowanie pełnego skupienia aż do wczesnego popołudnia. No i jak to napisał nasz jeden z Discordowiczów, Grzesiek, pozdrawiamy, Paweł, pozdrawiamy serdecznie. Pan z psem oczywiście, nasze stałe Discordowe bywalecy, fajnie, że jesteś z nami. No w końcu dotrwaliśmy do tego weekendu, to prawda. Mamy nadzieję, że i wy dołączycie również i do nas na naszym Discordzie. Przypomnę, bounce.radio. Schodzimy do sekcji w dolnych partiach strony, kliknij dołącz, no i bach, jesteście. Zaproszenie będzie aktywowane. Aktywujemy również kolejny standard, jeżeli chodzi o nówki sztuki w Bounce, bo to kolejna z dzisiejszych wydawniczych premier przed nami. Przypomnę, nasz cykl Nówka Sztuka jak co piątek pękać będzie w szwach, no i czas na kolejną propozycję. To George Wright i doskonale znany wszystkim z duetu Aluna George producent. Sprawdzamy jego świeżutki materiał, no bo przed wami kawałek More That I Can Handle w duecie z duetem, który sam tak na dobrą sprawę utworzył. No zawsze nie mogę wyjść z podziwu w tym zakresie. Duet z własnym duetem. To mogli wymyśleć tylko oni.

To Margaret i singiel Bynajmniej w Bounce. Za 16 minut będzie 8. Przypomnę, o 7.55 kolejne dziś Bounce Newsy, a w nich wszystko to, o czym warto wiedzieć jeszcze przed 8, czyli dla wielu z was oficjalnie początkiem dnia w pracy. Jeżeli chodzi o samą Margaret, no to wokalistka od dawna skutecznie omija utarte szlaki, no i pokazuje branży, że opuszczenie bezpiecznej strefy takiego, wiecie, bardzo prostego, cukierkowego popu, no to całkiem opłacalny i odświeżający manewr. Tym bardziej, kiedy za remix biorą się panowie z Two Infected, czyli Bartek i Artur z Wrocławia. Gorąco i serdecznie już kolejny raz panów pozdrawiamy. Poprosimy o więcej takich polskich odświeżeń. My natomiast rozkręcamy ten piątek w ramach New Music Friday jeszcze bardziej. No i to najwyższy czas, aby weekendowe plany z fazy tych luźnych, korytarzowych ustaleń w czasie tygodnia przeszły wreszcie w fazę twardych negocjacji ze znajomymi. Także mam nadzieję, że to wszystko dzisiaj się uda, tak jak również udało się ugotować coś nowego, coś dobrego producentowi Topikowi. Przed wami nowy singiel Follow You Down, który premierowo gramy w Bounce.

0: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ceny paliw na stacjach mają zostać obniżone do poziomu obiecanego w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, powiedział prezydent Karol Nawrocki w orędziu, informując, że podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, czym zaskoczył premiera. Prezydent zaznaczył przy tym, że nie wycofuje zarzutów dotyczących niekonstytucyjności tych przepisów i że chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał je w trybie następczym. Oskarżył również rząd o zwlekanie z obniżką cen paliw, o czym więcej Tomasz Fęsk.
2: Według prezydenta rządzącym nie zależy na obniżeniu cen paliw, bo wolą zarabiać na podatkach od nich. Zdaniem Karola Nawrockiego olej napędowy po 9 zł to większy zysk Orlenu, który potem, tu cytat, wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę. Swoją zmianę zdania w sprawie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych prezydent tłumaczy tym, że nie chce, by rządzący brali Polaków za zakładników.
3: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Paliwo ma być tańsze teraz.
2: Jeszcze przed orędziem premier Donald Tusk oskarżył prezydenta o obstrukcję.
4: Z punktu widzenia Karola Nawrockiego, zła sytuacja w Polsce to większe kłopoty dla rządu.
2: Według rządzących ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie ponad 4 miliardy złotych wpływów, które będzie można wydać na obniżkę cen paliw.
1: Tankowanie na stacjach paliw ma być tańsze już od tego weekendu.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Po tygodniu od zbrodni nożownika w Jarosławiu agresor nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan uniemożliwia przesłuchanie, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu.
5: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
1: W zeszły czwartek 31-latek zaatakował 5 osób, jeden z zaatakowanych księży zmarł.
0: Słuchaj BAUS przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
1: Zachmurzenie dziś małe lub nawet miejscami będzie bezchmurnie. Trochę więcej chmur jedynie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. O poranku wciąż jeszcze utrzymują się mgły, szczególnie w kotlinach górskich i dolinach rzecznych. A na termometrach dziś maksymalnie od 20 do 23 stopni. Chłodniej na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, ale i tam od 17 do 19 stopni.
0: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama.

No i jak tam? Kawa jeszcze potrzebna? No myślę, że nie. TJR i Bounce Generation otworzyli nam ósmą. To jest piątek, drugi dzień października, a ja jestem Daniel i mówię wam dzień dobry. Razem jesteśmy do 10. Na starcie tej godziny Camry Woodsin So Damn Good. Jak to mówi tytuł? Brzmi równie dobrze. Mam nadzieję, że ten piątek będzie dla was bardzo dobry, bo to w końcu weekendu początek, no i przede wszystkim również New Music Friday. W Bounce dzisiaj mnóstwo świeżego grania.

muzyczny, no to tutaj również bardzo dobrze, no bo Julia Wieniawa z każdą premierą konsekwentnie porzuca ten taki bardzo bezpieczny pop, chociaż nie zawsze, bo ostatnie 27 już do takich typowo popowych należy, ale jednak zdarza się jej odpłynąć na rzecz całkiem dusznej elektroniki. Tak było również i w tym przypadku. Singiel Nie będziemy tęsknić, gramy bowiem w bounce z naprawdę miłą chęcią, no bo takiej elektroniki w polskim wydaniu słucha się po prostu dobrze.

To Bit Turner oraz On My Mind Anytime w Bounce. Mamy już, no, kwadrans po ósmej. Za nami kolejna dzisiejsza nówka sztuka. Ten numer to twardy dowód na to, że współczesny house wciąż ma spory zapas świeżych, no i w pełni autorskich pomysłów. No tutaj Bit Turner po prostu daje radę. Zanim jednak całkowicie pochłonie was perspektywa wolnego popołudnia i no już bardzo dużymi krokami zbliżającego się weekendu, no to podbijamy stawkę klasyką, która od kilkunastu lat niezawodnie psuje plany dłuższego siedzenia w fotelu. Gdziekolwiek teraz jesteście, no to warto się podnieść i odrobinkę pogibać. To w lewo, to w prawo. I jeszcze raz w lewo, no i może jeszcze raz w prawo. A to wszystko z uwagi na singiele Freemasons i Sandcastle Disco, który o tej porze komponuje się idealnie.

To Martin Garrix i najnowsze This Dream of You w Bounce. Mamy 28 minut po 8. To jest chyba Martin Garrix, jakiego lubimy najbardziej. Holender wraca tym singlem do swoich progresywnych korzeni. No i brzmi to po prostu kapitalnie. A do tego ten wokal, no nic, tylko słuchać. Piątkowy poranek to ten specyficzny moment w biurze, kiedy kofeina, a do mnie właśnie wjechała teraz, wreszcie zaczyna na poważnie współpracować z wizją popołudniowej wolności. Także mam nadzieję, że ta pierwsza, druga, ewentualnie trzecia kawka, no bo kawki nigdy dość, znacznie przybliży was do waszego weekendu. W kalendarzu dzisiaj przypomnę 2 października, czyli Światowy Dzień Uśmiechu. Powiedzmy sobie jednak szczerze, o dobry nastrój przy biurku dba teraz chyba głównie świadomość, że do weekendu zostało tylko kilka godzin, no może gdzieś tam symulowania, skupienia, no chyba że bardzo ciężko pracujecie. No to żeby pracowało się zdecydowanie lepiej, przyjemniej, proponujemy teraz duet, a w zasadzie to kwartet, bo to Disclosure i Aluna George w singlu White Noise, który z anteny Bounce bardzo dobrze znacie. Bardzo proszę, warto zrobić odrobinkę głośniej.

To D.O.D., Armand Van Helden i Sam Harper w nowym singlu Twice As Nice. W Bounce za 22 minuty będzie 9. No, D.O.D. mocno trzyma się ostatnio jednego szablonu, przez co jego kolejne numery brzmią dość bliźniaczo, a przynajmniej takie mam wrażenie. To jednak na tyle dobra robota, że absolutnie nie zamierzamy na to narzekać. No a Twice As Nice brzmi po prostu świetnie. O tej porze w piątek, no dość częste spoglądanie na zegarek, to już w zasadzie taka oficjalna biurowa dyscyplina sportu, podobnie jak bieganie do ekspresu, do kawy. No a przed zbliżającym się wielkimi krokami weekendem potrzebujemy po prostu sprawdzonych schematów, no które gdzieś tam bez pudła wyciągną nas z tego porannego letargu. Także mam nadzieję, że udaje wam się dzisiaj wstawać na nogi bardzo szybko, no i w treningach dosłownie zaczynać działać na pełnych obrotach. No i tutaj jestem przekonany, że pomoże wam w tym bardzo dobrze wam znana brytyjska grupa, a raczej kolektyw Rudimental, który w singlu Never Let You Go bardzo dobrze spisze się na chwilę przed 9, a na wokalu przypomnę doskonały Foy Vance. Nie dość, że bardzo świeżo dzisiaj gramy, to jeszcze przypominamy hity takie jak ten. You never...

Cold i Feel the Vibe. Bounce za 13 minut będzie 9. No, szwedzki klasyk doskonale dogaduje się z dzisiejszą aurą, no bo zamiast jesieni mamy w prognozach zapowiedź nawet 23 stopni na plusie. Także w kalendarzu październik, no a za oknem wciąż początek lipca, jakby nie patrzeć. Ta wakacyjna iluzja pryśnie dopiero po zmroku, kiedy brutalnie przypomną o sobie bardzo chłodne noce, także miejcie to na uwadze. Jeżeli chodzi o piątek w kalendarzu, no to produktywność w biurach oficjalnie przeszła właśnie w tryb weekendowego czuwania, a przynajmniej taką mam nadzieję, z każdą godziną bliżej weekendu, a my muzycznie staramy się wam przy tym pomagać. No i teraz sprawdzimy bardzo głośną polską kolaborację z pogranicza rapu i popu, bo to Roxy, Mata i singiel Falochrony, który dobrze sprawdzi się na chwilę przed 9, a przypomnę już o 8.55, kolejne dziś Bounce Newsy. A jeśli macie ochotę zagłosować na ten kawałek, wyciągacie telefon z kieszeni, uruchamiacie bansową aplikację App Store, Android, gdziekolwiek nas słuchacie, łapka w górę i gotowe.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd zapewnia, że już w ten weekend kierowcy zapłacą mniej, a to skutek podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ten nowy podatek ma sfinansować nową wersję programu CPN, a to oznacza, że cena benzyny powinna spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Prezydent Nawrocki w wieczornym orędziu tłumaczył, że podpisuje ustawę, by zakończyć polityczny spór, za który płacą Polacy.
2: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
1: Rząd z kolei chce, żeby nowy program CPN obowiązywał minimum do końca roku. Po nieudanej próbie wykonania kary śmierci w amerykańskim stanie Tennessee, ONZ zaapelował do władz tego stanu o wstrzymanie się od kolejnej próby, mówi rzecznik ONZ do spraw praw człowieka. The death penalty has
3: no place in any... Kara śmierci nie powinna mieć miejsca w żadnym społeczeństwie, a sprawa Christy Pike pokazuje wiele powodów, dla których należy ją znieść. Jej długotrwałe cierpienie jest odrażające i okrutne.
1: Obecnie 50-letnia Christy Pike została skazana w 1996 roku za zabójstwo 19-latki. Podczas środowej próby egzekucji otrzymała dwa zastrzyki, które w teorii powinny ją pozbawić życia. Jednak kobieta przeżyła i trafiła do szpitala. Póki co władze stanu Tennessee zapowiedziały niezależne dochodzenie w sprawie nieudanego wykonania wyroku i zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. Norkowie zdetonują kilka ton materiałów wybuchowych u wybrzeży Świnoujścia. Miny pochodzą z czasów II wojny światowej. Akcja zacznie się w poniedziałek w pobliżu budowanego falochronu na czas operacji od niemieckiego Achlbecku. Po Międzyzdroje obowiązywać będzie zakaz wchodzenia do wody. Mieszkańcy i turyści otrzymają alertę RCB.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
1: Bardzo słonecznie dziś w ciągu dnia. Trochę więcej chmur jedynie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. A na termometrach maksymalnie od 20 do 23 stopni, nieco chłodniej na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich. Ale i tam dziś umiarkowanie ciepło od 17 do 19 stopni.

To Smyko i Rina Bounce, którzy otwierają nam dziewiątą. Mamy piątek, drugi dzień października. Ja nazywam się Daniel i zapraszam was do 10, a tę godzinę, przypomnę, to już po 9, otwieramy trio Rajsop, Angelo i Ingrosso, single 49%.

to Bobby Harvey i single Always On My Mind w Bounce. Mamy 7 minut po 9. Brytyjski wokalista i producent jednocześnie pokazał, że można przemycić dawkę nostalgii prosto na pędzące parkiety. No chyba, że te również korytarzowe w pracy. To taki rodzaj energii, który bardzo przydaje się, kiedy próbujecie utrzymać pion na ostatnich kilometrach tego biurowo, jakkolwiek to inaczej nazwać, tygodniowego maratonu. To już moment, przypomnę, kiedy mamy bardzo dużo premier dzisiaj na naszej antenie. Pierwszy z nich wleciały do sekcji Nówki Sztuki na bounce.radio. To również Bounce Promo Pool, gdzie czekamy na wasze propozycje. Tam wysyłacie MP3, tam wysyłacie wasze sety. Wystarczy wrzucić link do Google Drive, do Dropboxa lub też innej chmury. No i gotowe. Czekamy na wasze zgłoszenia. Przypomnę, bounce.radio. Tymczasem na podtrzymanie tej dobrej, bardzo lekkiej wakacyjnej rotacji w waszym radio Edmundo Silva i single Listen to the Waves właśnie teraz w Bounce. Do niedawna jeszcze nasza Nówka Sztuka, teraz bardzo przyjemnie i dobrze sprawdzi się przed weekendem. Polecam. Bounce, plażowe, wakacyjne, bardzo delikatne klimaty, które pozwalają przenieść się gdzieś tam w czasie w bardzo ciekawe rejony. Co najważniejsze, te gorące muzycznie bardzo lubimy.

Max i absolutny klasyk. Yeah, yeah. Mamy 16 minut po 9. Jeżeli po tym potężnym basowym uderzeniu wasza noga nadal nerwowo nie tupie przy biurku, no to znak, że piątkowy spadek formy wszedł już w fazę dość taką krytyczną i że nawet kawa nie pomaga i Body Rocks yeah, yeah nie pomagają. No a myśli gdzieś tam całkowicie odleciały w stronę weekendu. No ale na szczęście mamy tutaj bardzo dobre narzędzia do ratowania tej sytuacji. Bowiem Dinoro z Litwy kilka lat temu skutecznie zdemolował wprost listy przebojów na całym świecie In My Mind. No a teraz łączy siły z nową ekipą, aby udowodnić branży, że tamten sukces zdecydowanie nie był dziełem przypadku. No dość powiedzieć, że po tamtym kawałku no wydał kilka różnych świetnych singli, Monsters chociażby. Także no naprawdę Dinoro po raz kolejny daje o sobie znać. Tym razem wspierają go Jackson i Kickbait. Ten nowy singiel Rapture, myślę, że tę melodię bardzo dobrze znacie, ale w tym wydaniu jeszcze jej nie było. Dawniej również Nadia Ali, dzisiaj Dinoro.

To Rain Radio i DJ Craig Gorman w singlu Talk About w Bounce. Mamy 23 minuty po 9. No, ten nieco zapomniany już projekt przypomniał o sobie w najlepszym możliwym stylu. Soczysty, taki typowo organowy bas w podkładzie nadal robi tutaj kapitalną pracę. No i niezawodnie napędza korytarzowe spacery po kolejną kawę. Jeżeli właśnie się wybieracie, no to życzymy smacznego. A jeżeli chodzi o ten piątkowy poranek, no to powolutku zbliża się do punktów, w którym no jedyną chyba taką rozsądną reakcją na nowe zadanie jest już taktyczne symulowanie awarii systemu, internetu, cokolwiek tam się wydarzy. Wiecie, może ekspres nie działał? No w każdym razie zmieniamy na moment szerokość geograficzną, muzycznie, no bo tutaj pojawia się nam doskonałe towarzystwo. Paul Beats, Kasia Grzesiek, Quebonofide i kawałek Euforia, który doskonale obrazuje nasze emocje właśnie dzisiaj w piątek 2 października, kiedy w myślach już tylko weekend.

Jędras, który dotarł właśnie do studio, pyta mnie, co tam się dzieje. No dzieje się bardzo dużo dobrego, bo to Cloud9 i Getsy Guns of Bounce. Za 25 minut będzie już 10. Jeżeli chodzi o takie branżowe ciekawostki, no to Getsy to nie tylko wszechstronny raper, czego dowód usłyszeliście przez ostatnie minuty, który gładko potrafi przejść od takiego bardzo mocnego wokalu do zdecydowanie wyższych tonacji. Gość, jak się okazuje, słuchajcie, ma również doskonałe ucho do produkcji, no bo współtworzy beatmakerski kolektyw 808 Bros, dostarczając podkłady dla sporej części polskiej czołówki. Także no, mega utalentowany gościu, gratulujemy i oczywiście czekamy na więcej. Jeżeli chodzi o kalendarz, dzisiaj drugi dzień października, co najważniejsze, piątek, mamy, słuchajcie, Światowy Dzień Uśmiechu. No jeżeli chodzi o sam uśmiech, no to myślę, że wywoła go z pewnością ten kawałek, który za chwileczkę wam przypomnimy, ale w ciekawym remiksie od Mata Sasari. O kim lub o czym mowa? To duet Benny Benassi i Dani, Every Single Day. Właśnie teraz.

To Sami Virgie, Spice i Flow Done w singlu Match My Mood w Bounce. Za 18 minut będzie już 10. No, jeżeli chodzi o ten piątkowy wykres biurowej produktywności, no to podejrzewam, że na zakończenie tygodnia może już gdzieś tam powolutku szorować pod nie, no ale w okolicznościach zbliżającego się wielkimi krokami i nareszcie weekendu, no to w pełni naturalne zjawisko. Ale pomagają tutaj po pierwsze kawa, po drugie i po pierwsze w sumie także Bounce, a po trzecie weekendowe klimaty, również te na sportowo. Tym bardziej, że dzisiaj wieczorem czeka nas kolejne narodowe, no nie bójmy się tego powiedzieć, pompowanie balonika, bo reprezentacja Polski zagra z Rumunią w Lidze Narodów, no i będziemy walczyć w Dywizji B. Tutaj się nic nie zmienia, co ma w sumie spory plus, bo przynajmniej te nasze oczekiwania są już odgórnie, bezpiecznie dopasowane do rzeczywistości. Początek tego meczu o 20:45, niemniej bardzo mocno trzymamy kciuki. Tymczasem w Bounce 17 minut do 10:00 Oliver Heldens i Becky Hill Overdrive. Od tego singla tak na dobrą sprawę wszystko się u tego chłopaka.

No tutaj mam nadzieję, że zgodnie z tytułem tego utworu pokrętło głośności wjechały na maksimum. A jeżeli nie, no to pytam dlaczego. KDA, Tiny Tempa i KTB w klasycznym Turn the Music Louder w Bounce. Za 11 minut będzie już 10, punktualnie o 9.55, a w nim wszystko to, o czym warto wiedzieć jeszcze przed 10, jeszcze przed kolejną kawą lub też przerwą w pracy. Zanim jednak oddamy głos naszej polskiej i też światowej rzeczywistości, no to u nas Carla Fernandez, która pyta, co jeśli, no to ja pytam również, a co jeśli przed 10 zagramy wam najnowszego Gromiego? No myślę, że będzie bardzo miło, bardzo przyjemnie, bo to singiel Want What You Want, który zagramy w Bounce jeszcze w tej godzinie. To nasza kolejna i do tego również z polskiej stajni. Polska nówka sztuka.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.
5: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
6: Twoje newsy.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. Samorządy inwestują w schrony dla pacjentów szpitali w Łódzkiem na przystosowanie pomieszczeń. W tym celu pieniądze dostały Szpital Kopernika w Łodzi i Szpital w Piotrkowie Trybunalskim. Jak mówi rzecznik Szpitala Kopernika, takie miejsca są niezbędne. I dlatego...
8: W Szpitalu Kopernika w Łodzi prace obejmą pomieszczenie zakładu teleradioterapii. Szacunkowa wartość prac to 3 miliony złotych.
7: Koszt przystosowania pomieszczeń w obu placówkach ma wynieść ponad 7 milionów złotych. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
7: Plaże w Ustce i w części gminy posprzątane i znów otwarte. Podejrzaną substancję ropopochodną morze wyrzuciło w ubiegłą sobotę. Po usunięciu czarnych grudek wczoraj po południu znów można było odpoczywać na piasku. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jeszcze dziś. Rolnik z Gliwic, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd w sprawie 60-letniego pana Józefa. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, musi on udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
9: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
7: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Uwaga na niebezpieczne telefony i wiadomości tekstowe. Tą drogą najczęściej dochodzi do wyłudzenia danych. Spośród osób, które doświadczyły kradzieży danych lub próby ich wyłudzenia, blisko 40% zetknęło się z tego typu oszustwem właśnie przez telefon. Wynika z raportu serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. Stuletnia księgowa wciąż pracuje dla pani Marii. Zajmowanie się finansami i porządkowanie papierów to wciąż przyjemna praca, jak mówi, jest dla klientów wewnętrzną Najwyższą Izbą Kontroli, bo młodzi się spieszą i czasami popełniają błędy.
10: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta.
7: Pani Maria zajmuje się rachunkami w jednej z warszawskich firm.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
11: Coś o pogodzie.
7: Zachmurzenie dziś małe lub nawet miejscami będzie bezchmurnie. Trochę więcej chmur jedynie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. O poranku wciąż jeszcze utrzymują się mgły, szczególnie w kotlinach górskich i dolinach rzecznych. A na termometrach dziś maksymalnie od 20 do 23 stopni. Chłodniej na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, ale i tam od 17 do 19 stopni.
0: Reklama.
12: Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
3: To będzie ostatnia reklama.
13: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama.
6: Właśnie minęła 10, to jest piątek, drugi dzień października. Ja nazywam się Daniel i powolutku mówimy sobie papa, ale zanim to powiemy sobie dzień dobry, Jędras.
14: Dzień dobry, witam.
6: Dzisiaj mamy piątek, 2 października, no i gramy mecz o 20:45. Nie podejrzewam cię o to, że będziesz to dzisiaj jakoś namiętnie oglądać. Ja raczej, no zobaczymy, być może. Niemniej zapytam cię o typ na to spotkanie.
14: No, 1-0 przynajmniej dla nas, byłoby fajnie.
6: No ja postawię 2-1. I z tą myślą zostawiam was w rękach Jędrka. Bounce Office właśnie startuje do 14:00, a na początek Deadmau5 i Wolfgang Gartner Channel 43. Daniel, dzięki serdeczne. Słyszymy się w poniedziałek.

To już 10 po 10, no i piątek, piąteczek, piątunio. Słuchacie Bounce Office, będę tu z wami do 14 i we wspaniałym muzycznym nastroju wspólnie wejdziemy w trip weekendowy.

Przed nami pora na polską klasykę w nowoczesnym wydaniu, bo prosto w gęstniejący powoli klimat popołudnia zabierają nas Reni Jusis i producencki duet The Wishes z utworem Ćma. Miłego słuchania!

To był Rafi i utwór Headspin, także jeśli do tej pory nie zdążyliście się jeszcze rozruszać, to mam nadzieję, że ta nuta rozgrzała trochę wasze kręgi szyjne. Rafi kapitalnie żongluje tu basem i własnym wokalem, udowadniając, że brytyjska scena house ma się świetnie. Nie potrzebuje skomplikowanych trików, żeby utrzymać nas w pełnym skupieniu. Czasami mniej znaczy lepiej po prostu. Słuchajcie, Bounce Office, zegar na ekranie pokazuje dokładnie 12:25, czyli idealny moment, by wziąć głęboki oddech, wziąć łyka kawy i zmierzyć się z ostatnią prostą przed weekendem. To już piąteczek, 2 października, i dzisiejsza data przypomina, że jesień rozgościła się już na dobre, chociaż w całej Polsce jest dziś dosyć taki letni jeszcze słoneczny klimat, no i humor nam sprzyja, to jest coś jeszcze. Dobra, bezkompromisowa selekcja. Zostajemy w głębokich, pulsujących klimatach. Przed nami Lopez, Mike oraz MC Wind w kooperacji zatytułowanej All The Time.

Over Mono i Riven w utworze Gamlingo. Bracia Russell genialnie pocięli tu i wkleili wokalny sample z dawnego singla Rivena, zamieniając intymne, solowe granie w rasowy brytyjski klasyk do głośnego słuchania, czyli to, co lubimy. Za niecałe 20 minut 11, chociaż słuchajcie, no weekend coraz bliżej i czasami chciałoby się, żeby to już była jakaś 13 albo i 15, najlepiej człowiek wybiega troszeczkę myślami do przodu. Słuchacie Bounce Office i niezależnie od tego, gdzie nas słuchacie, z pewnością macie gdzieś tam pod ręką swojego smartfona, także złapcie go, odwiedźcie koniecznie naszego Instagrama, Facebooka lub TikToka, bo wjechała świeżutka roleczka i będzie nam bardzo miło, jak napiszecie w komentarzu odpowiedź na pytanie, w której w niej zadano. Z góry dzięki! A skoro jesteśmy przy klasyce, mały powrót do przeszłości i odkopanie producenckich skarbów sprzed dwóch dekad. Przed nami Rooksop, którego kultowy numer 39% na warsztat wzięli Steve Angello oraz Sebastian Ingrosso.

Kayomi i utwór Odzyskać Mnie. Ten numer idealnie pokazuje, jak zgrabnie można połączyć hipnotyzujący polski wokal z głęboką, nowoczesną elektroniką, która nie bierze żadnych jeńców. Zegar na pulpicie melduje, że za 12:11, więc jeśli wciąż udajecie, że sumiennie wypełniacie dzisiejsze obowiązki, wasza tajemnica jest u mnie bezpieczna. A skoro o bezpieczeństwie mowa, to już za chwilę Bans Newsy, z których dowiecie się wszystkiego, o czym warto wiedzieć jeszcze przed godziną 11:00, także posłuchajcie koniecznie i dowiedzcie się, co tam w trawie piszczy. A już teraz współzałożyciel Swedish House Mafia wrzucił niedawno na warsztat klasyczny sample z ery disco, w sumie żeby przypomnieć wszystkim, kto tu rządzi. To, czego potrzebujecie, czyli Steve Angello i What You Need.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polscy kierowcy mogą odczuć ulgę na stacjach paliw. Mam nadzieję, że to kwestia kilkudziesięciu godzin, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
2: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. I niezwłocznie po publikacji ustawy będziemy gotowi do publikacji rozporządzeń odpowiednich. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia, więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
1: To komentarz szefa kancelarii premiera do decyzji prezydenta. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw. Z kolei minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Po dwóch latach walki o zdrowie na Filipinach polski pacjent wrócił do kraju rządowym samolotem. 42-letni Piotr Moczulski na Filipinach doznał poważnego urazu głowy. Jest już pod opieką specjalistów w szpitalu w Białymstoku i przeszedł pierwsze badania. Lekarze rozpoczęli ocenę jego stanu i dalsze leczenie, mówi wicedyrektor szpitala profesor Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz.
3: To były badania kontrolne, badania krwi, badania obrazowe. Te badania wykazały właściwie prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane, takie, jakie były opisywane też w dokumentacji, którą otrzymaliśmy wraz z pacjentem.
1: Pacjent potrzebuje całodobowej opieki, korzysta z tlenoterapii i karmiony jest przez sondę.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
1: Słonecznie dziś w całym kraju, jedynie na zachodzie i na północnym zachodzie trochę więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać. Na termometrach od 20 do 25 stopni taka temperatura na przeważającym obszarze kraju. Trochę chłodniej na północnym zachodzie, lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, ale i tam do 17, miejscami 19 stopni.
0: Reklama.
5: Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach

dźwiękach saksofonu. Minęła nam godzina 11. Rozpoczynamy kolejną godzinę Bounce Office. Bounce! A zaczniemy ją z hitem od Arlo i Live Grace Blue. Nie ma sensu na więcej słów. No more.

i Nykiel połączyli tu siły w bardzo stylowym, elektropopowym wydaniu, udowadniając, że polskie teksty potrafią brzmieć na wskroś nowocześnie, kiedy trafią w ręce odpowiednich producentów. Siema, z tej strony Jendras, rozpoczęliśmy kolejną godzinę z Bans Office. Zegar pokazuje właśnie 11 minut po 11. Więc jeśli wasz plan dnia już teraz legł w gruzach, no to oficjalnie możecie przestać się śpieszyć. Słuchajcie, tutaj mały newsik, bo już za chwilkę wleciała nam premierka na playlistę. Coś od Tiesto, także zostańcie z nami koniecznie. A na razie wracając tutaj do tej takiej precyzyjnej produkcji, holenderski weteran Leon Bollier wydał jakiś czas temu singiel, którego tytuł idealnie koresponduje z głośnymi doniesieniami astronomów o tajemniczych sygnałach radiowych płynących z kosmosu. Słyszeliście to? Jeśli nie, to zaraz usłyszycie. Przenosimy się w te kosmiczne i tech-trendsowe rejony. Przed nami hipnotyzujący numer Exoplanet. Odlot!

To the left.

czujecie to? Frankie Rizzardo i utwór Feel, no uwielbiamy prostakie numery. Holenderski producent podarował nam klasyczny, głęboki groove oparty na hipnotyzującym, powracającym wokalu, który świetnie radzi sobie z monotonią dzisiejszego popołudnia. To już piąteczek przedpołudnia oczywiście. To już piąteczek, 25 minut po 11. No a jeśli czujecie się troszkę znudzeni lub po prostu szukacie zajęcia dla zabicia czasu, aby szybciej nadszedł ten wymarzony weekend, to zapraszam Was na bans.radio. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy tam ciekawe sekcje, m.in. Bans Newsy, Charlotte i Kiki po raz pierwszy, B2B, poczytajcie koniecznie. A jeśli byście chcieli, by Wasz numer po raz pierwszy posłuchali ludzie w całej Polsce, no i nie tylko w sumie, bo online gramy na całym świecie, tam gdzie jest internet, to wejdźcie koniecznie w promopool i prześlijcie nam swoje dzieło.

0: A propos nowości, Szymon Chodniecki z projektu South Blunt System wydał właśnie nowy materiał, którym udowadnia, że potrafi znakomicie żonglować miejską poetyką. Sprawdzamy zatem, jak ta świeżynka, jak ta świeża wizja brzmi na antenie. Przed nami South Blunt System i utwór Mural.
1: Wierzyłem w to, że mnie poskładasz. Pomyliłem rolę, po raz drugi popełniłem błąd, którego nie chciałem nigdy powtarzać.

Jaka to melodia? Archimedusa oraz Polianna we wspólnym hipnotyzującym utworze. Melodia właśnie. Ten numer to perfekcyjna fuzja głębokich melodyjnych brzmień od Argiego i producenckiej precyzji Tria Medusa, gdzie ten eteryczny wokal Polianny idealnie spina całą konstrukcję. To jest Bans Office za 20 minut 12, a to oznacza, że w tle można usłyszeć niepokojący dźwięk. Mam na myśli ten z głębi brzucha oczywiście, gdyż pierwszy przedobiedni głód ma pełne prawo dać o sobie znać. A my wracamy do kompozycji, które potrafią zawładnąć wyobraźnią. W tym roku mija dokładnie 26 lat od momentu, kiedy legenda berlińskiej sceny elektronicznej zdefiniowała brzmienie nowej ery. Przed nami absolutny, wciąż żywy klasyk muzyki trance. Paul van Dyk i nieśmiertelny hymn We Are Alive. Dajcie trochę głośniej, fajne.

Jiggies oraz Charlotte Plank w mrocznym, nieco klubowym singlu Car Crash. Ten utwór to podręcznikowy przykład, jak połączyć gęsty, wzięty niemalże z atmosfery, wręcz brytyjski bas z pełnym emocji popowym wokalem, no tworząc rzecz, która momentalnie zostaje w pamięci na dłużej. Zegar na pulpicie pokazuje, że zostało już tylko 10 minut do południa, co oznacza ostatnią prostą przed oficjalną porą lunchową. No i Bans News oczywiście, już za chwilę za 5.12 będziecie mogli usłyszeć o wszystkim, co ciekawego dzieje się dzisiaj, albo co wydarzyło się w ostatnich dniach, także zostańcie z nami koniecznie, ale zanim to nastąpi, zostajemy jeszcze przy tych mocniejszych brzmieniach i przed nami duet Two Colors i ich kapitalny numer Heavy Metal Love, odświeżony przez samego Federa Grona.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Dzienniku Ustaw zostały właśnie opublikowane rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Obniżka obowiązuje od jutra do końca grudnia. Ma umożliwić spadek cen paliw na stacjach o około złoty 20 groszy do złotówki i 30 groszy na litrze. To kwestia kilkudziesięciu godzin, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
2: Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia, więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
1: Spadek cen paliw to pokłosie podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa już została opublikowana w Dzienniku Ustaw.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Przed nami sezon grypowy i covidowy, ostrzega sanepid. Już we wrześniu liczba zachorowań wzrosła pięciokrotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, a ciepła jesień sprzyja, żeby zaszczepić się właśnie teraz, radzi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
3: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemicznych. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
1: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. Większość skorzystało ze szczepień w aptekach.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
1: Końcówka tygodnia słoneczna. Nigdzie nie powinno dziś padać, pokropić może jedynie pod wieczór na krańcach.

Minęła 12, piątek, 2 października i wjeżdżamy z kolejną godziną Bounce Office. Bounce! Zaczęło się popołudnie, a my zaczynamy kolejną godzinę z Bounce Office i z tej strony Jendras, siema. Oczywiście cała masa hitów, a pierwszy z nich, który otworzy tą godzinkę, to For Your Love, Chocolate, Puma oraz Colonel Red. Smacznego!

O dobrej porze przenosimy się teraz na Krajowe Podwórko, gdzie Bartosz Kruczyński pod szyldem Pejzaż z genialną precyzją tnie stare polskie sample. Oto utwór Moje Miejsce.

Umet Esjan i wielki stadionowy klasyk Raise Your Hands. Tym singlem Umet ponad dekadę temu zdefiniował erę potężnego festiwalowego brzmienia. No i choć od premiery minęło sporo czasu, ten drop wciąż potrafi postawić do pionu. No tym bardziej, gdy zbliża się weekend. A jeśli podobał wam się ten utwór, to dajcie nam koniecznie o tym znać, zostawiając lajka w naszej Bounce apce. To jest Bounce Office na zegarze 12:26, a dzisiejszy piątek to idealny moment na zderzenie klasycznego wokalu Aluny z absolutnie nowoczesną klubową produkcją, która bez trudu radzi sobie z jesienią. Sprawdzamy ten rewelacyjny producencki miks. Przed nami Aluna George, Ryer Dunn, Danny P oraz Caleb Laurenson w odświeżonej wersji utworu Best Be Believing.

0: Dzwoni budzik. I każdy mówi, że z kacem się obudził, chociaż jest to prawda guzik.
1: Wbijam się w kombinezon, zaczynam swój pierwszy sezon. A ziomy się śmieją, no bo ziomy dobrze to wiedzą, że będę zaliczał dziś gleby za gleby.

He. Mata i utwór Lezore, Michał Matczak w tym kultowym już numerze z debiutanckiego albumu spakował szkolne wspomnienia z francuskiego kurortu i zaserwował nam klasyczny, narracyjny hip-hop, który po latach wciąż broni się genialnym, bezpretensjonalnym klimatem. No i choć mamy 2 października i to już jesień, to klimat słoneczny, jeszcze takie podrygi lata. Wskazówka też lata, mam wrażenie, że czas płynie dziś jakoś szybciej. Zegar pokazuje, że już za 21, no i coraz bliżej weekendu, więc podejrzewam, że już przebieracie nóżkami za biurkami i bujacie się do muzyczki. Wracamy do epickich cyfrowych opowieści, które współczesną scenę melodyjnego techno wyniosły na zupełnie inny futurystyczny poziom. Finał wielkiej muzycznej trylogii jest właśnie przed nami. Anima oraz Why Do I w potężnym tytule The End of Genesis.

i troszkę mrocznie nam się tutaj zrobiło, bo to był duch. Kuba zaserwował nam świetny, mroczny przelot pełen nowofalowej nostalgii, no i takich przestrzennych syntezatorów, udowadniając po raz kolejny, że doskonale wie, jak stworzyć gęstą, hipnotyzującą atmosferę. Zegar na pulpicie pokazuje za 10 pierwszą, co oznacza, że czas najwyższy oficjalnie zacząć odliczać minuty do upragnionego piątkowego popołudnia. No a już za chwilę popołudniowe Bounce Newsy, w których to dowiecie się wszystkiego, o czym warto się dowiedzieć już chwilę po południu. No ale zanim to nastąpi, przeniesiemy się na drugą stronę globu. Francuski producent Hugel połączył siły z meksykańskim wokalistą Newtonem Vegą, czego efektem jest świeżo wydany gorący latynoski singiel. No słuchajcie, możecie dać troszeczkę głośniej, bo to nówka sztuka na antenie Bounce. Przed nami Hugel oraz Newton Vega w magnetycznym, no takim pasującym do dzisiejszego klimatu, pełnym słońca tytule Mami.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozporządzenie obniżające akcyzę i VAT na paliwa widnieje już w Dzienniku Ustaw. Zostało tam opublikowane po wczorajszej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Jak poinformował minister finansów Andrzej Domański, ceny paliw na stacjach już w ten weekend powinny spaść o około 20 zł 30 groszy na litrze. O ile dokładnie, mówi analityk Daniel Czyżewski.
5: Zależy, czy będziemy mieli do czynienia z obniżką samego VAT-u, czy też VAT-u i akcyzy, ale wygląda na to, że to będzie 10 zł. Złoty 20 na tych najpopularniejszych paliwach, benzynie i oleju napędowym. W przypadku obniżki samego VAT-u i trochę więcej, złoty 30, złoty 40 w przypadku obniżki VAT-u i akcyzy. Oraz nałożeniu mechanizmu ceny maksymalnej, tak jak w pierwszej części roku.
4: Obniżka obowiązywać będzie co najmniej do końca roku.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Maja Chwalińska pożegnała się z turniejem w Chinach i to już w pierwszym swoim meczu. Polka przegrała z niżej notowaną Ukrainką Dajaną Jastrębską. Ten pojedynek śledził Błażej Kulesza.
6: W tym sezonie Maja Chwalińska dobre występy przeplata tymi kiepskimi i właśnie do gatunku tych gorszych należy zaliczyć pojedynek w Pekinie. Równą walkę Polka prowadziła z Dajaną Jastrębską tylko w pierwszej części pierwszego seta, gdy odrobiła przełamanie i było po dwa. Potem nie potrafiła znaleźć sposobu na agresywną grę rywalki i w pierwszej partii ostatecznie przegrała 6-3. Drugi set był już pod zupełną kontrolą Ukrainki i zakończył się wynikiem 6-1.
4: Na razie więc Polka musi odłożyć marzenia o pierwszej 20 rankingu WTA.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
7: Bounce! O pogodzie.
4: Słonecznie dziś w całym kraju, trochę więcej chmur jedynie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Pod wieczór może padać niewielki deszcz na krańcach zachodnich, a w ciągu dnia bardzo ciepło, jak na jesień, bo do 20-23 stopni maksymalnie, nieco chłodniej na północnym zachodzie i lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, tam od 17 do 19.
0: Reklama.
8: Znowu się zawiesił.
9: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
8: Nie pytaj.
10: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.
12: To już 13 na zegarku, słuchajcie, i kolejna, ostatnia niestety godzina z Bounce Office, ale równie gorąca. Z tej strony Jędras, no i będę z wami jeszcze przez godzinkę. U mnie poziom energii dosyć wysoki, mam nadzieję, że wam też to się udziela, więc feel my energy.

ATB, kapitalny klasyk You're Not Alone. No uwielbiamy takie numery, chyba nie ma tutaj za wiele co o tym gadać, chyba każdy to znano klasyk w końcu, no ale odświeżamy. A przypominam wam, że jeśli chociaż przez chwilę gdzieś tam poczuliście się sami, to pamiętajcie, że jesteśmy tu z wami, no i nie jesteście sami. To jest Bounce Office, a z tej strony Jędras i będę tu z wami do 14, no i wspólnie będziemy wypatrywać tego upragnionego weekendu. Zegar pokazuje, że już 10 minut po 13, więc słuchajcie, jesteśmy na dobrej drodze. Mamy piątek, piąteczek, piątunio, drugi dzień października, czyli w sumie nastała już jesień, ale co by pomóc troszeczkę słońcu i jednak utrzymać tę odpowiednią temperaturę, zmieniamy klimat na ultra nowoczesny i dynamiczny. Przed nami Shermé oraz Albert RCB z numerem Situationship.

Baby Close w hipnotyzującym singlu Temptations. To fantastyczny, głęboki przelot z brytyjskiej sceny undergroundowej, w której bas idealnie koresponduje z surową miejską narracją. Słuchacie Bounce Office, piątek, 22 minuty po 13. No i jeśli o narracji mowa, to taka moja rola trochę tutaj, więc swoją drogą przypominam wam, że komunikacja może działać obustronnie. Zapraszam na nas bansowy kanał na Discordzie, gdzie możecie do nas napisać, co wam tylko w duszy gra. Sami Vergy wziął niedawno na warsztat wielki hit nigeryjskiej supergwiazdy, łącząc jej unikalny głos ze swoim euforycznym klubowym basem. Sprawdźmy zatem, jak ta wybuchowa międzykontynentalna mieszanka radzi sobie w głośnikach. Przed nami Teams oraz Sami Vergy w remiksie utworu Me and You. Miłego słuchania!

Brad Beat i utwór Galileusz. Ten numer to świetna, zwięzła i bezpretensjonalna elektronika na polskim wokalu, która idealnie przełamuje monotonię piątkowego popołudnia. No bo jeśli wydawało wam się choć przez chwilę, że wskazówka zegara stanęła, to cytując Galileusza, e pur si mue, a jednak się kręci. Aktualnie wskazuje, że już tylko 22 minuty do 14, co dla wielu oznacza ostatnią prostą przed oficjalnym odłożeniem służbowego sprzętu w kąt. Słuchacie Bounce Office, a my zostajemy jeszcze na chwilę na naszym narodowym podwórku. Polski producent 4Any zaserwował nam świeży tech house'owy przelot z bardzo wyrazistym, głębokim groove'em, no, który bez trudu przestawi was w tryb weekendowy. Sprawdźmy zatem, jak to bangla. Przed nami 4Any i singiel Get On Out.

0: te drugiego się wstydzę.
1: Suwalski ziomal VBS i utwór Dwa Wilki. No, Wiktor zaserwował nam tu rewelacyjny, dojrzały, hip-hopowy przelot z mocnym tekstem i świetną warstwą muzyczną, udowadniając po raz kolejny, że jest jednym z najbardziej wszechstronnych artystów młodego pokolenia. No, Wiktor, jeśli nas słuchasz, to pozdrowienia z Suwałk. Już tylko 13 minut do 14, już tylko chwila do weekendu i już za momencik Bans Newsy. Także zostańcie koniecznie z nami, no i dowiedzcie się, co słychać. Zanim na dobre rozpoczniecie weekend i zapomnicie o Bożym świecie. A już teraz przed nami Lopez i jego najnowsza produkcja Shadows, a jeszcze przed newsami będzie powrót do Bible, powrót do Bibo, Perry Can't Swim oraz Don't Speak od Dark Heart. Także zostańcie z nami koniecznie, no i miłego słuchania!

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Dorota Wardecka, dzień dobry. Polscy kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent wieczorem ogłosił decyzję o podpisaniu rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw. Po wprowadzeniu programu CPN na pewno pożegnamy wizję 10 zł za litr, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z epetrol.pl. Ale co będzie dalej?
3: To nie jest tak, że my już na stałe pozostaniemy poniżej tych 7 czy 8 zł. Niestety ryzyko dalszych podwyżek uwarunkowanych sytuacją międzynarodową jest realne. Jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, na razie nie ma powodów do optymizmu. Pojawiają się także niepokojące sygnały, rozmowy o ewentualnych deficytach oleju napędowego na rynku europejskim.
2: Minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe, niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie.
1: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
2: Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. 8 tysięcy umiera. Jak przekonują specjaliści, nowotwór to nie wyrok, ale trzeba się regularnie badać. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Więcej o tym Agnieszka Wynarska.
4: Wielu ciężkich, zaawansowanych przypadków udałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety chciały regularnie przychodzić na badania. Tym bardziej, że w systemie na mammografię jest 380 tysięcy wolnych miejsc, mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
5: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża, dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla pań od wieku 45 lat.
4: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. Młodsze panie mogą prosić o badanie USG piersi swojego lekarza, ginekologa.
1: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Bounce! Coś o pogodzie.
2: Pierwszy piątek października pogodny i słoneczny w większości regionów. Tylko na zachodzie i na północnym zachodzie może się dziś miejscami chmurzyć, a pod wieczór na krańcach zachodnich może bardzo słabo i przelotnie padać deszcz, a na termometrach dziś w większości regionów od 20 do 23 stopni.
7: To już godzina 14, żegnamy Bans Office i witamy Bans After Hours. Z tej strony mówił Jędras, ja już się z wami żegnam, ale wita was Destination od Rembrandta, Bans After Hours. A tuż po tym, od godziny 18, Bans Department, w tym m.in. Martin Garrix, Ozzy, a także nasz rodak Mati, czyli Skytek. Także z czystym sumieniem mogę iść, bo zostawiam was w dobrych rękach. No i pozostaje mi życzyć miłego weekendu.

iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam, zrobię cię bar.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków. Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Twoje newsy.
5: Dorota Werdycka. Polscy kierowcy mają odczuć ulgę na stacjach paliw. Benzyna z 6 z przodu, olej napędowy poniżej 8 zł. Taka nowa rzeczywistość może być już od jutra. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć właśnie na wdrożenie obniżek cen paliw. Mówi Jan Grabiec, szef kancelarii premiera.
6: Chcemy prowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia.
5: A program CPN ma obowiązywać do końca roku.
3: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
5: Prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że Iran zostanie bardzo mocno uderzony, jeśli okaże się, że ma związek z atakiem pilota na pokładzie samolotu linii Fly Dubai lecącego do Izraela. Podczas dramatycznych wydarzeń, do których doszło w środę, pasażerowie pomogli zapobiec katastrofie maszyny. Samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej, a następnie przewieziono pasażerów, w większości Izraelczyków, do kraju, gdzie powitano ich jak bohaterów. Doktor Agnieszka Bryc zauważa, że choć wciąż nie wiadomo, czy była to próba ataku terrorystycznego, czy na przykład skutek choroby psychicznej pilota, to władze Izraela już wykorzystują politycznie ten incydent.
7: Jednocześnie sprawa samolotu emirackich linii lotniczych stała się natychmiast częścią walki politycznej w zbliżających się za niecały miesiąc wyborach do Knesetu.
5: Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich zarządził śledztwo w sprawie zdarzenia. Ma ono ustalić, czy było związane z działalnością terrorystyczną, czy zostało wcześniej zaplanowane lub przeprowadzone na czyjeś polecenie.
3: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
8: Coś o pogodzie.
5: Pogodna, słoneczna i bezdeszczowa złota polska jesień dziś praktycznie w całej Polsce. Tylko na zachodzie i na północnym zachodzie może się nieco bardziej chmurzyć, a dopiero pod wieczór może tu też przelotnie i słabo padać deszcz, a dziś na termometrach w zdecydowanej większości regionów od 20 do 23 stopni.
3: Reklama.
9: Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największym

ponownie ogarnął mnie chłód. Świeży śnieg przykrył błoto, brud i bruk. Księgę pełną słów zaczyna spowijać lód. A czytałaś ze mnie lepiej niż nut. Odpalam notatnik w razie W. Czuję coś jak déjà vu. Wnętrze połamany w pół, odkąd otworzyłaś drzwi. Chyba zaraz przestanę liczyć, który to raz lodem spowity. Jesteś czarą goryczy, którą łykam bez popity.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Dorota Wardecka. Znamy już ceny maksymalne paliw w weekend oraz w poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,88 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii, a rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa zostały opublikowane po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Komentuje wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Rozmawiałem przed chwilą z ministrem Miłoszem Motyką, z ministrem energii. To on wydaje jako minister energii informacje na każdy dzień o maksymalnych cenach benzyny, oleju napędowego. Od jutra niższe ceny benzyny dzięki naszej ustawie. Dobrze, że została podpisana przez prezydenta.
1: Obniżka na paliwa będzie obowiązywać do końca roku.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Laboratorium potwierdza, że to substancja ropopochodna, ale nie jest w stanie określić, czym ona dokładnie jest. Takie wyniki badań próbek substancji, którą Bałtyk wyrzucił na plażę, dostał Urząd Morski w Słupsku. Została ona wyrzucona przez morze na odcinku prawie 50 km plaż Odrowów w Pomorskiem po Wicie w Zachodniopomorskiem. Posprzątane zostały plaże w Ustce i część plaż w gminie, gdzie obowiązujący od wtorku zakaz wchodzenia został już odwołany.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
1: Dużo słońca i ciepło, chmury, jeśli się pojawią, to na zachodzie i na północnym zachodzie i dopiero pod wieczór może tu przelotnie padać słaby deszcz. A na razie bez deszczu i pogodnie na termometrach od 20 do 23 stopni.
0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.

Cześć.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Twoje newsy. Dorota Wertycka. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone, jak mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, na podstawie wniosków z wojny na Ukrainie. A więcej o tym Grzegorz Kozioł.
3: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje.
4: To już się trochę dzieje na podstawie ustawy o strategicznej, kluczowych inwestycjach w wojsku i przemyśle zbrojeniowym, ale wojsko potrzebuje jeszcze ułatwień w tym zakresie. Rozmieszczając na przykład obronę przeciwlotniczą, musimy to robić de facto z automatu.
3: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na najtrudniejsze scenariusze i nie chodzi o straszenie.
4: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
3: Szef MON-u dodał, że ustawa dotyczyć będzie m.in. regulacji pomiędzy poszczególnymi organami władzy czy sytuacji zarządzania kryzysowego.
1: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
2: Znamy już maksymalne ceny paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego maksymalnie 7 zł 88 groszy. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Kolejne obwieszczenie z cenami na wtorek poznamy w poniedziałek. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywał do końca roku.
1: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
2: Pogodna, słoneczna jesień utrzyma się jeszcze w ten weekend. Jutro od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim do 23 na południu. W niedzielę przelotny deszcz na Kujawach, na ziemi lubuskiej, a także na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. A na termometrach od 16 do 20 stopni w niedzielę.
1: Reklama.
5: Znowu się zawiesił.
6: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
5: Nie pytaj.
7: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
5: To będzie ostatnia reklama.
8: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największym

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Znowu się zawiesił.
3: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
2: Nie pytaj.
4: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama.
5: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
6: Twoje newsy.
7: Dorota Wardycka. Śmiertelny wypadek na torach na odcinku Warszawa-Falenica-Otwock. Pociąg szybkiej kolei miejskiej relacji Pruszków-Otwock potrącił pieszego. Powołana do tego komisja oraz służby wyjaśnią okoliczności tej tragedii, a w związku z wypadkiem utrudnienia w ruchu pociągów SKM-ki. Pociągi mogą być opóźnione o około pół godziny. Niektóre składy mogą być odwołane albo jechać skróconą trasą. Warszawski ZTM wprowadził honorowanie biletów kolei mazowieckich. Koleje mazowieckie wprowadziły wzajemne honorowanie biletów w pociągach Intercity na trasach Warszawa-Łuków, Warszawa-Dęblin i Warszawa-Skierniewice. Uruchomiona została zastępcza linia autobusowa Z na trasie PKP Falenica, PKP Otwock.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
7: Kolejna wersja rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej, startuje na stacjach w całym kraju. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, benzyny 98 7 zł i 59 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 88 groszy. O korzyściach z pakietu mówi minister energii Miłosz Motyka.
8: Pakiet CPN, zgodnie też z wyliczeniami analityków, ma niebagatelny wpływ także na zahamowanie wzrostu inflacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin.
7: Obniżka VAT-u oraz akcyzę na paliwo potrwa do końca roku.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
9: Coś o pogodzie.
0: Reklama.
4: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.

0: wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: Martina Garrixa.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

Witajcie, z tej strony Ozzy. To jest Harry Stay dla Radia Bounce. Na początek lecimy z długo wyczekiwanym remixem Turn Up The Speakers od Juliana Jordana. Fani Martina Garrixa powinni wiedzieć, o co chodzi. Grał przede mną. Dziś przygotowałem dla Was sporo nowości, więc jak zawsze będzie dużo energii, świeżych brzmień i mainstage'owego klimatu. Nie pozostało nic innego, tylko zacząć. Jesteście gotowi? To zróbcie głośniej i jedziemy.

tym akcentem kończymy dzisiejsze Harry State dla Radia Bounce. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą obecność przez tą całą godzinę i serdecznie Cię zapraszam na kolejny odcinek o tej samej godzinie, piątek, godzina 19, Higher State. Do zobaczenia, do usłyszenia. Z tej strony Ozzy. Cześć.

0: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta w
0: SkyTech.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.
2: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was, SkyTech. Zapraszam na 92. odcineczek This is SkyTech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehaba i Artbat, Tiesto, Masano i wiele więcej. A na początek nowa propozycja od Rehaba i Artbat. Numer nazywa się Drama i jest naprawdę świetny. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

słuchacie This is Skytek, znany i lubiany w Polsce James Hype z nowym numerem Confession. Tuż przedtem FM Kerbut i Sexy Pick, a już za chwilę brytyjski talent Masano z numerem Numb. Dajcie głośniej.

cały czas słuchacie This is SkyTech. Świetna propozycja od Charlesa D. i Solans, Outer Space. Tuż przedtem D.O.D. Armand Van Helden z numerem Twice as Nice. A już za chwilę Kreider z numerem Set Me Free. Dajcie głośno.

słuchacie, this is Skytek. Bardzo fajny numer. Solardo i Maur, Free. Tuż przedtem Genezy i Jamin razem z Flowdanem, Red Button. A już za chwilę legendarny David Guetta oraz Just z numerem Mario. Dajcie głośniej. This is Skytek.

I could bite like a tarantula.

Don Diablo. Don Diablo. Don Diablo. Hexagon Radio.

I'll bet you.

0: wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: Nickiego Romero.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

do that in Harvard.